rozpoznać ludzi, których już nie znamy. Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych. Jak oddzielić nagle rozum swój od serca. Jak usłyszysz siebie w takim szumnym skercu. Jak rozpoznać

Wpuść mnie na całe miasto z całych sił. Wołam, wpuść mnie.

że mogli go nie czuć. Gwiazdy płynęły zawsze.

Witam Was w drugim tygodniu sierpnia, wakacyjnym tygodniu sierpnia. To oznacza, że słońce wschodzi aktualnie w granicach godziny 5 z minutami i zachodzi też około 20 z minutami, co przekłada się na dzień około 15 godzin trwający. Dodam jeszcze od siebie, że w tym tygodniu imieniny obchodzą m.in. Borys i Wawrzyniec, dodatkowo Zuzanna, Klara i Włodzimierz, ale także Lech. No właśnie, Lech, jakby nie było, patron Polski w pewnym sensie, Diana, Hipolit i Kasjana, a także Maksymilian i Eusebiusz. Solniżantom życzymy oczywiście wszystkiego najlepszego. Dodam, że między innymi Dzień Energetyka w tym tygodniu będziemy obchodzili, Dzień Osób Leworęcznych, dodatkowo jeszcze Dzień Konserwatora Zabytków, no i Dzień Przewodników i Ratowników Górskich. No, biorąc pod uwagę aktualność wakacyjną, jak najbardziej istotna kwestia. No i jest jeszcze jedna okazja, która może wydawać się trochę zaskakująca, bo obchodzimy również Dzień Pracoholików, w związku z tym chyba ja będę mógł sobie poświętować. A jeżeli chodzi o kwestie imprezowo-koncertowe, to proponuję Wam wysłuchanie i obejrzenie koncertu. Koncertu nie byle jakiego, bo koncertu, który rozegra się w tym tygodniu, dokładnie w piątek o godzinie 20 na Stadionie Miejskim im. Henryka Reimana w Krakowie, czyli na Stadionie Wisły po prostu. A będzie to Sanach na Stadionach, moi drodzy, czyli Sanach, która znowu koncertuje po największych możliwych arenach polskich. A to oznacza, moi drodzy, że macie szansę zobaczyć ją dokładnie na ostatnim koncercie, nie, przedostatnim koncercie, który rozegra się właśnie w Krakowie. A że będzie to program nowy i ciekawy, wątpić nie należy, tym bardziej, że Sanach jak co roku i co koncert daje z siebie naprawdę wszystko, aby to wydarzenie muzyczne było jak najbardziej wspaniałe. I przypominam, Kraków, 14 sierpnia, piątek, godzina 20, Stadion Wisły. Zapraszam na koncert Sanach. A jeżeli chodzi o wyprawę do kina, to myślę, że doskonałą propozycją będzie najbardziej wakacyjny i najbardziej, no powiedzmy, turystyczny film do obejrzenia aktualnie w kinach, czyli filmowa wersja Vaiany. Animacja, no, wzbudziła wielkie emocje i zainteresowanie, a przede wszystkim popularność zdobyła. Tym razem mamy kinową wersję, aktorską wersję tego filmu, w której między innymi Dwayne Johnson występuje jako polinezyjskie bóstwo. To też powinno chyba Was zaintrygować. A dodam jeszcze, że oczywiście historia dotyczy Polinezji, a tam ni mniej, ni więcej, tylko piękna dziewczyna opuszcza swoją rodzinną wyspę Motunui i udaje się w podróż, by ratować swoje plemię. Jak to wszystko się rozegra? No cóż, na pewno będzie dużo oceanu do podziwiania. Zapraszam do kin. No i informacje bieżące, a tutaj chyba, tak, zachęcałem Was chyba w zeszłym tygodniu do studiowania na Politechnice, ja tylko podtrzymując ten wątek chciałbym przypomnieć, że doskonałe wyniki ewaluacji wyszły, a tak wyjaśniając, chodzi tutaj o ocenę, no powiedzmy, zdolności naukowych poszczególnych uczelni. No i w tej kategorii, moi drodzy, za lata 2022-2025 najwyższą kategorię A+ dostała architektura i urbanistyka, inżynieria lądowa i transport, tudzież inżynieria mechaniczna. Dodatkowo klasę A, czyli niewiele niższą, inżynieria chemiczna, natomiast no jeszcze niewiele niższą, no w zasadzie wszystkie pozostałe kierunki, bo i automatyka, elektronika, elektrotechnika, technologie kosmiczne, inżynieria materiałowa, inżynieria środowiska, górnictwo, energetyka, informatyka techniczna i telekomunikacja, moi drodzy. Jednym słowem, naprawdę bardzo wysoko zostaliśmy ocenieni, a to przekłada się oczywiście na poziom studiów, poziom edukacji i to, co ewentualnie później się dzieje, czyli znalezienie się na rynku pracy. Zapraszam do studiowania na Politechnice Krakowskiej.
No i Radio Nowinki proponuje oczywiście słuchania Radio Nowinki. Za tym idzie, mogę wam podpowiedzieć, że słuchać nas można na okrągło całą dobę, dzień po dniu, godzina po godzinie, miesiąc po miesiącu, poprzez stronę internetową www.nowinki.pl. Wystarczy wejść na stronę, kliknąć przycisk włącz radio i w zasadzie wszystko naraz jest jasne i głośno oczywiście. To z waszej strony, a my gwarantujemy oczywiście doskonałą muzykę, ciekawe tematy, no i oczywiście gorącą, serdeczną atmosferę. To wszystko dla was, a jeżeli tak, no to podpowiem jeszcze, że słuchać można nas na okrągło, ale programy autorskie poranne, tuż po godzinie 9, wieczorne między godziną 20 a 21, a w zasadzie 20 i 21 się rozpoczynają, w weekendy powtórki programów wieczornych rano, a w sobotę po południu ni mniej, ni więcej, tylko materiał informacyjny, a wieczorem o 20 z naszej odkurzonej, czyli materiały, powiedzmy, z myszką, bo dawno, bardzo dawno na naszej antenie nie prezentowane. To wszystko oczywiście przygotowane dla was i nie ma tutaj znaczenia, że trwają wakacje, bo programy trwają dla was i są realizowane dla was, moi drodzy, więc zapraszam. Słuchajcie Radia Nowinki, klikajcie gdzie się da, no i odwiedzajcie nas jak najczęściej. A od września można już nawiedzać oczywiście osobiście.

0: Worek Buszu to cotygodniowy przegląd tego, co najciekawsze i najważniejsze na scenach alternatywnych całego świata. Przyglądamy się nowym zjawiskom, analizujemy poszczególne sceny, informujemy o tym, co ważne i ciekawe w bieżącej scenie muzycznej. Prowadzą Piotr Worobiej
1: i Jakub Buszek.
0: Zapraszamy.

0: Worek Burzu to cotygodniowy wgląd w świat muzyki alternatywnej z różnych rejonów świata. Analizujemy sceny, omawiamy bieżące wydarzenia, dzielimy się świeżymi, ciekawymi płytami.
1: Radio Nowinki Politechnika Krakowska. Najświeższe informacje i najlepsza muzyka.

byleby nie z gór. No i do zupa na schodkach, kiedy tam idę, zawsze kogoś spotkam. Wieczorami pijemy wino do jointa, a uśmiechy pozostawiamy na fotkach. Te problemy pozostawiamy na blokach. W taki dzień mogę się w tobie zakochać, w taki dzień, w taką noc te wakacje. Jeśli umiesz tańczyć, skarbie, to mi pokaż.

ciągle mgła, zadyma gaz, gdzie tu, gdzie raz, a każde tłumaczy się samo przez się, jak klisza w lustrze.

Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki.

Witam Was w drugim tygodniu sierpnia, wakacyjnym tygodniu sierpnia. To oznacza, że słońce wschodzi aktualnie w granicach godziny 5 z minutami i zachodzi też około 20 z minutami, co przekłada się na dzień około 15 godzin trwający. Dodam jeszcze od siebie, że w tym tygodniu imieniny obchodzą m.in. Borys i Wawrzyniec, dodatkowo Zuzanna, Klara i Włodzimierz, ale także Lech. No właśnie, Lech, jakby nie było, patron Polski w pewnym sensie, Diana, Hipolit i Kasjana, a także Maksymilian i Eusebiusz. Solniżantom życzymy oczywiście wszystkiego najlepszego. Dodam, że między innymi Dzień Energetyka w tym tygodniu będziemy obchodzili, Dzień Osób Leworęcznych, dodatkowo jeszcze Dzień Konserwatora Zabytków, no i Dzień Przewodników i Ratowników Górskich. No, biorąc pod uwagę aktualność wakacyjną, jak najbardziej istotna kwestia. No i jest jeszcze jedna okazja, która może wydawać się trochę zaskakująca, bo obchodzimy również Dzień Pracoholików, w związku z tym chyba ja będę mógł sobie poświętować. A jeżeli chodzi o kwestie imprezowo-koncertowe, to proponuję Wam wysłuchanie i obejrzenie koncertu nie byle jakiego, bo koncertu, który rozegra się w tym tygodniu, dokładnie w piątek o godzinie 20 na Stadionie Miejskim imienia Henryka Reimana w Krakowie, czyli na Stadionie Wisły po prostu. A będzie to Sanach na Stadionach, moi drodzy, czyli Sanach, która znowu koncertuje po największych możliwych arenach polskich. A to oznacza, moi drodzy, że macie szansę zobaczyć ją dokładnie na ostatnim koncercie, nie, przedostatnim koncercie, który rozegra się właśnie w Krakowie. A że będzie to program nowy i ciekawy, wątpić nie należy, tym bardziej, że Sanach jak co roku i co koncert daje z siebie naprawdę wszystko, aby to wydarzenie muzyczne było jak najbardziej wspaniałe. I przypominam, Kraków, 14 sierpnia, piątek, godzina 20, Stadion Wisły. Zapraszam na koncert Sanach. A jeżeli chodzi o wyprawę do kina, to myślę, że doskonałą propozycją będzie najbardziej wakacyjny i najbardziej, no powiedzmy, turystyczny film do obejrzenia aktualnie w kinach, czyli filmowa wersja Vaiany. Animacja, no, wzbudziła wielkie emocje i zainteresowanie, a przede wszystkim popularność zdobyła. Tym razem mamy kinową wersję, aktorską wersję tego filmu, w której między innymi Dwayne Johnson występuje jako polinezyjskie bóstwo. To też powinno chyba Was zaintrygować. A dodam jeszcze, że oczywiście historia dotyczy Polinezji, a tam ni mniej, ni więcej, tylko piękna dziewczyna opuszcza swoją rodzinną wyspę Motunui i udaje się w podróż, by ratować swoje plemię. Jak to wszystko się rozegra? No cóż, na pewno będzie dużo oceanu do podziwiania. Zapraszam do kin. No i informacje bieżące, a tutaj chyba, tak, zachęcałem Was chyba w zeszłym tygodniu do studiowania na Politechnice, ja tylko podtrzymując ten wątek chciałbym przypomnieć, że doskonałe wyniki ewaluacji wyszły, a tak wyjaśniając, chodzi tutaj o ocenę, no powiedzmy, zdolności naukowych poszczególnych uczelni. No i w tej kategorii, moi drodzy, za lata 2022-2025 najwyższą kategorię A+ dostała architektura i urbanistyka, inżynieria lądowa i transport, tudzież inżynieria mechaniczna. Dodatkowo klasę A, czyli niewiele niższą, inżynieria chemiczna, natomiast no jeszcze niewiele niższą, no w zasadzie wszystkie pozostałe kierunki, bo i automatyka, elektronika, elektrotechnika, technologie kosmiczne, inżynieria materiałowa, inżynieria środowiska, górnictwo, energetyka, informatyka techniczna i telekomunikacja. Moi drodzy, jednym słowem, naprawdę bardzo wysoko zostaliśmy ocenieni. A to przekłada się oczywiście na poziom studiów, poziom edukacji i to, co ewentualnie później się dzieje, czyli znalezienie się na rynku pracy. Zapraszam do studiowania na Politechnice Krakowskiej.
No i Radio Nowinki proponuje oczywiście słuchania Radio Nowinki. Za tym idzie, mogę wam podpowiedzieć, że słuchać nas można na okrągło całą dobę, dzień po dniu, godzina po godzinie, miesiąc po miesiącu, poprzez stronę internetową www.nowinki.pl. Wystarczy wejść na stronę, kliknąć przycisk włącz radio i w zasadzie wszystko naraz jest jasne i głośno oczywiście. To z waszej strony, a my gwarantujemy oczywiście doskonałą muzykę, ciekawe tematy, no i oczywiście gorącą, serdeczną atmosferę. To wszystko dla was, a jeżeli tak, no to podpowiem jeszcze, że słuchać można nas na okrągło, ale programy autorskie poranne, tuż po godzinie 9, wieczorne między godziną 20 a 21, a w zasadzie 20 i 21 się rozpoczynają, w weekendy powtórki programów wieczornych rano, a w sobotę po południu ni mniej, ni więcej, tylko materiał informacyjny, a wieczorem o 20 z naszej odkurzonej, czyli materiały powiedzmy z myszką, bo dawno, bardzo dawno na naszej antenie nie prezentowane. To wszystko oczywiście przygotowane dla was i nie ma tutaj znaczenia, że trwają wakacje, bo programy trwają dla was i są realizowane dla was, moi drodzy, więc zapraszam, słuchajcie Radia Nowinki, klikajcie gdzie się da, no i odwiedzajcie nas jak najczęściej, a od września można już nawiedzać oczywiście osobiście.

się skrętem doszczętu i z duszy swej. Mój dobrodzieju, nie zrobię nikomu prezentu. Jak frytka się zetnę w oleju i spalę się skrętem doszczętu i z duszy swej. Mój dobrodzieju, nie zrobię nikomu prezentu. Jak frytka się zetnę w oleju i spalę się skrętem.

rozpoznać ludzi, których już nie znamy. Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych. Jak oddzielić nagle rozum swój od serca. Jak usłyszysz siebie w takim szumnym skercu. Jak rozpoznać ludzi,

Witam Was w drugim tygodniu sierpnia, wakacyjnym tygodniu sierpnia. To oznacza, że słońce wschodzi aktualnie w granicach godziny 5 z minutami i zachodzi też około 20 z minutami, co przekłada się na dzień około 15 godzin trwający. Dodam jeszcze od siebie, że w tym tygodniu imieniny obchodzą m.in. Borys i Wawrzyniec, dodatkowo Zuzanna, Klara i Włodzimierz, ale także Lech. No właśnie, Lech, jakby nie było, patron Polski w pewnym sensie, Diana, Hipolit i Kasjana, a także Maksymilian i Eusebiusz. Solniżantom życzymy oczywiście wszystkiego najlepszego. Dodam, że między innymi Dzień Energetyka w tym tygodniu będziemy obchodzili, Dzień Osób Leworęcznych, dodatkowo jeszcze Dzień Konserwatora Zabytków, no i Dzień Przewodników i Ratowników Górskich, no biorąc pod uwagę aktualność wakacyjną, jak najbardziej istotna kwestia. No i jest jeszcze jedna okazja, która może wydawać się trochę zaskakująca, bo obchodzimy również Dzień Pracocholików, w związku z tym chyba ja będę mógł sobie poświętować. A jeżeli chodzi o kwestie imprezowo-koncertowe, to proponuję Wam wysłuchanie i obejrzenie koncertu nie byle jakiego, bo koncertu, który rozegra się w tym tygodniu, dokładnie w piątek o godzinie 20 na Stadionie Miejskim imienia Henryka Reymana w Krakowie, czyli na Stadionie Wisły po prostu. A będzie to Sanach na Stadionach, moi drodzy, czyli Sanach, która znowu koncertuje po największych możliwych arenach polskich, a to oznacza, moi drodzy, że macie szansę zobaczyć ją dokładnie na ostatnim koncercie, nie, przedostatnim koncercie, który rozegra się właśnie w Krakowie. A że będzie to program nowy i ciekawy, wątpić nie należy, tym bardziej, że Sanach jak co roku i co koncert daje z siebie naprawdę wszystko, aby to wydarzenie muzyczne było jak najbardziej wspaniałe. I przypominam, Kraków, 14 sierpnia, piątek, godzina 20, Stadion Wisły. Zapraszam na koncert Sanach. A jeżeli chodzi o wyprawę do kina, to myślę, że doskonałą propozycją będzie najbardziej wakacyjny i najbardziej, no powiedzmy, turystyczny film do obejrzenia aktualnie w kinach, czyli filmowa wersja Vaiany. Animacja, no, wzbudziła wielkie emocje i zainteresowanie, a przede wszystkim popularność zdobyła. Tym razem mamy kinową wersję, aktorską wersję tego filmu, w której między innymi Dwayne Johnson występuje jako polinezyjskie bóstwo. To też powinno chyba Was zaintrygować. A dodam jeszcze, że oczywiście historia dotyczy Polinezji, a tam ni mniej, ni więcej, tylko piękna dziewczyna opuszcza swoją rodzinną wyspę Motunui i udaje się w podróż, by ratować swoje plemię. Jak to wszystko się rozegra? No cóż, na pewno będzie dużo oceanu do podziwiania. Zapraszam do kin. No i informacje bieżące, a tutaj chyba, tak, zachęcałem Was chyba w zeszłym tygodniu do studiowania na Politechnice, ja tylko podtrzymując ten wątek chciałbym przypomnieć, że doskonałe wyniki ewaluacji wyszły, a tak wyjaśniając, chodzi tutaj o ocenę, no powiedzmy, zdolności naukowych poszczególnych uczelni. No i w tej kategorii, moi drodzy, za lata 2022-2025 najwyższą kategorię A+ dostała architektura i urbanistyka, inżynieria lądowa i transport, tudzież inżynieria mechaniczna. Dodatkowo klasę A, czyli niewiele niższą, inżynieria chemiczna, natomiast no jeszcze niewiele niższą, no w zasadzie wszystkie pozostałe kierunki, bo i automatyka, elektronika, elektrotechnika, technologie kosmiczne, inżynieria materiałowa, inżynieria środowiska, górnictwo, energetyka, informatyka techniczna i telekomunikacja, moi drodzy. Jednym słowem, naprawdę bardzo wysoko zostaliśmy ocenieni. A to przekłada się oczywiście na poziom studiów, poziom edukacji i to, co ewentualnie później się dzieje, czyli znalezienie się na rynku pracy. Zapraszam do studiowania na Politechnice Krakowskiej. No
No i Radio Nowinki proponuje oczywiście słuchania Radio Nowinki. Za tym idzie, mogę wam podpowiedzieć, że słuchać nas można na okrągło całą dobę, dzień po dniu, godzina po godzinie, miesiąc po miesiącu, poprzez stronę internetową www.nowinki.pl. Wystarczy wejść na stronę, kliknąć przycisk włącz radio i w zasadzie wszystko naraz jest jasne i głośno oczywiście. To z waszej strony, a my gwarantujemy oczywiście doskonałą muzykę, ciekawe tematy, no i oczywiście gorącą, serdeczną atmosferę. To wszystko dla was, a jeżeli tak, no to podpowiem jeszcze, że słuchać można nas na okrągło, ale programy autorskie poranne, tuż po godzinie 9, wieczorne między godziną 20 a 21, a w zasadzie 20 i 21 się rozpoczynają. W weekendy powtórki programów wieczornych rano, a w sobotę po południu ni mniej, ni więcej, tylko materiał informacyjny, a wieczorem o 20 z naszej odkurzonej, czyli materiały powiedzmy z myszką, bo dawno, bardzo dawno na naszej antenie nie prezentowane. To wszystko oczywiście przygotowane dla was i nie ma tutaj znaczenia, że trwają wakacje, bo programy trwają dla was i są realizowane dla was, moi drodzy, więc zapraszam, słuchajcie Radia Nowinki, klikajcie gdzie się da, no i odwiedzajcie nas jak najczęściej, a od września można już nawiedzać oczywiście osobiście.

0: Worek Buszu to cotygodniowy przegląd tego, co najciekawsze i najważniejsze na scenach alternatywnych całego świata. Przyglądamy się nowym zjawiskom, analizujemy poszczególne sceny, informujemy o tym, co ważne i ciekawe w bieżącej scenie muzycznej. Prowadzą Piotr Worobiej
1: i Jakub Buszek.
0: Zapraszamy.

0: Worek Burzu to cotygodniowy wgląd w świat muzyki alternatywnej z różnych rejonów świata. Analizujemy sceny, omawiamy bieżące wydarzenia, dzielimy się świeżymi, ciekawymi płytami.
1: Radio Nowinki Politechnika Krakowska. Najświeższe informacje i najlepsza muzyka.

Witam Was w drugim tygodniu sierpnia, wakacyjnym tygodniu sierpnia. To oznacza, że słońce wschodzi aktualnie w granicach godziny 5 z minutami i zachodzi też około 20 z minutami, co przekłada się na dzień około 15 godzin trwający. Dodam jeszcze od siebie, że w tym tygodniu imieniny obchodzą m.in. Borys i Wawrzyniec, dodatkowo Zuzanna, Klara i Włodzimierz, ale także Lech. No właśnie, Lech, jakby nie było, patron Polski w pewnym sensie, Diana, Hipolit i Kasjana, a także Maksymilian i Eusebiusz. Solniżantom życzymy oczywiście wszystkiego najlepszego. Dodam, że między innymi Dzień Energetyka w tym tygodniu będziemy obchodzili, Dzień Osób Leworęcznych, dodatkowo jeszcze Dzień Konserwatora Zabytków, no i Dzień Przewodników i Ratowników Górskich. No, biorąc pod uwagę aktualność wakacyjną, jak najbardziej istotna kwestia. No i jest jeszcze jedna okazja, która może wydawać się trochę zaskakująca, bo obchodzimy również Dzień Pracoholików, w związku z tym chyba ja będę mógł sobie poświętować. A jeżeli chodzi o kwestie imprezowo-koncertowe, to proponuję Wam wysłuchanie i obejrzenie koncertu. Koncertu nie byle jakiego, bo koncertu, który rozegra się w tym tygodniu, dokładnie w piątek o godzinie 20 na Stadionie Miejskim im. Henryka Reimana w Krakowie, czyli na Stadionie Wisły po prostu. A będzie to Sanach na Stadionach, moi drodzy, czyli Sanach, która znowu koncertuje po największych możliwych arenach polskich. A to oznacza, moi drodzy, że macie szansę zobaczyć ją dokładnie na ostatnim koncercie, nie, przedostatnim koncercie, który rozegra się właśnie w Krakowie. A że będzie to program nowy i ciekawy, wątpić nie należy, tym bardziej, że Sanach jak co roku i co koncert daje z siebie naprawdę wszystko, aby to wydarzenie muzyczne było jak najbardziej wspaniałe. I przypominam, Kraków, 14 sierpnia, piątek, godzina 20, Stadion Wisły. Zapraszam na koncert Sanach. A jeżeli chodzi o wyprawę do kina, to myślę, że doskonałą propozycją będzie najbardziej wakacyjny i najbardziej, no powiedzmy, turystyczny film do obejrzenia aktualnie w kinach, czyli filmowa wersja Vaiany. Animacja, no, wzbudziła wielkie emocje i zainteresowanie, a przede wszystkim popularność zdobyła. Tym razem mamy kinową wersję, aktorską wersję tego filmu, w której między innymi Dwayne Johnson występuje jako polinezyjskie bóstwo. To też powinno chyba Was zaintrygować. A dodam jeszcze, że oczywiście historia dotyczy Polinezji, a tam ni mniej, ni więcej, tylko piękna dziewczyna opuszcza swoją rodzinną wyspę Motunui i udaje się w podróż, by ratować swoje plemię. Jak to wszystko się rozegra? No cóż, na pewno będzie dużo oceanu do podziwiania. Zapraszam do kin. No i informacje bieżące, a tutaj chyba, tak, zachęcałem Was chyba w zeszłym tygodniu do studiowania na Politechnice, ja tylko podtrzymując ten wątek chciałbym przypomnieć, że doskonałe wyniki ewaluacji wyszły, a tak wyjaśniając, chodzi tutaj o ocenę, no powiedzmy, zdolności naukowych poszczególnych uczelni. No i w tej kategorii, moi drodzy, za lata 2022-2025 najwyższą kategorię A+ dostała architektura i urbanistyka, inżynieria lądowa i transport, tudzież inżynieria mechaniczna. Dodatkowo klasę A, czyli niewiele niższą, inżynieria chemiczna, natomiast no jeszcze niewiele niższą, no w zasadzie wszystkie pozostałe kierunki, bo i automatyka, elektronika, elektrotechnika, technologie kosmiczne, inżynieria materiałowa, inżynieria środowiska, górnictwo, energetyka, informatyka techniczna i telekomunikacja, moi drodzy. Jednym słowem, naprawdę bardzo wysoko zostaliśmy ocenieni. A to przekłada się oczywiście na poziom studiów, poziom edukacji i to, co ewentualnie później się dzieje, czyli znalezienie się na rynku pracy. Zapraszam do studiowania na Politechnice Krakowskiej.
No i Radio Nowinki proponuje oczywiście słuchania Radio Nowinki. Za tym idzie, mogę wam podpowiedzieć, że słuchać nas można na okrągło całą dobę, dzień po dniu, godzina po godzinie, miesiąc po miesiącu, poprzez stronę internetową www.nowinki.pl. Wystarczy wejść na stronę, kliknąć przycisk włącz radio i w zasadzie wszystko naraz jest jasne i głośno oczywiście. To z waszej strony, a my gwarantujemy oczywiście doskonałą muzykę, ciekawe tematy, no i oczywiście gorącą, serdeczną atmosferę. To wszystko dla was, a jeżeli tak, no to podpowiem jeszcze, że słuchać można nas na okrągło, ale programy autorskie poranne, tuż po godzinie 9, wieczorne między godziną 20 a 21, a w zasadzie 20 i 21 się rozpoczynają, w weekendy powtórki programów wieczornych rano, a w sobotę po południu ni mniej, ni więcej, tylko materiał informacyjny, a wieczorem o 20 z naszej odkurzonej, czyli materiały powiedzmy z myszką, bo dawno, bardzo dawno na naszej antenie nie prezentowane. To wszystko oczywiście przygotowane dla was i nie ma tutaj znaczenia, że trwają wakacje, bo programy trwają dla was i są realizowane dla was, moi drodzy, więc zapraszam, słuchajcie Radia Nowinki, klikajcie gdzie się da, no i odwiedzajcie nas jak najczęściej, a od września można już nawiedzać oczywiście osobiście.

0: Kultywator. Twój przewodnik po kulturze. Kino.
1: Siedzę sobie, proszę pana, w kinie. Pan rozumie? Tak patrzę, że siedzę sobie w kinie, proszę pana. Patrzę na to. No fajne to, filmy zagraniczne, prawda?
0: Teatr. To beer or not to beer?
2: Hamlet! To znowu ty! Jak ja cię nie lubię!
3: Kultywator. Twój przewodnik po kulturze. Każdą środę po 21. Kultywuje Tomasz Kapuśniak.
4: Sądzę, że będzie się zajmował rozrywką, kulturą, sztuką.
5: Dzień dobry. Witam Was serdecznie na odsłonie kolejnej Kultywatora, w dodatku tej wakacyjnej odsłonie Kultywatora, no bo w końcu sierpień to miesiąc, no powiedzmy wypoczynkowy, bardzo wypoczynkowy. Niektórzy mówią, że lipiec bardziej, ale no powiedzmy są tacy jak ja, że we wrześniu chcemy już wypoczęci być, a w lipcu jeszcze nie mamy czasu, w związku z tym ten sierpień jest na pewno tym miejscem, w którym można, a w zasadzie czasem, w którym można powypoczywać. Witam Was, Tomasz Kapuśniak, który dzisiejszy program dla Was przygotuje i poprowadzi. A dodam jeszcze, że oczywiście jest to program troszeczkę zdalny, no bo tak jak powiedziałem, wypoczywać będę. A skoro tak, no to moi drodzy, podpowiem, że tradycyjnie możecie liczyć na zestaw informacji dotyczących wydarzeń kulturalnych, filmów, premier filmowych, jak również filmów do obejrzenia na serwisach streamingowych, no bo w końcu są to miejsca, gdzie najchętniej możemy pooglądać sobie różne programy. Jednym słowem, moi drodzy, zapraszam, no i oczywiście będzie to odrobinę muzyki, no bo jakżeż by inaczej mogło tutaj się odbyć. A to oznacza, moi drodzy, że w tej chwili gramy.

No a jeżeli chodzi o wakacje i zestawienie, powiedzmy, wydarzeń muzycznych, które warto, ale to koniecznie warto odwiedzić, no to jest tego troszeczkę, moi drodzy. Pozwolę sobie sięgnąć po materiały źródłowe troszeczkę, no bo jednak jest tego, no, rzekłbym, trochę do ogarnięcia i do opisania oczywiście. A skoro tak, no to chyba nie można zacząć, nie wspominając o tym, że jakby na to nie spojrzeć, koncertów w sierpniu brakować nie będzie. Zaczynamy od 4 sierpnia w Hyde Parku. Left to Die, Livius i Chotian będą koncertowali. To już nie za długo, bo 19.30. Natomiast dzień później, 5 sierpnia, w Hyde Parku przełożony z marca koncert KMFDM i Jatojach. W każdym razie koncert jeden z dwóch w Krakowie będzie miał miejsce 19.30 5 sierpnia, o czym oczywiście musicie jak najbardziej sobie pamiętać. No w końcu jakby na to nie spojrzeć, będzie to bardzo, bardzo intrygujący koncert. W weekend, pierwszy weekend sierpniowy, albo jak tam byśmy to nie ustawiali, pewnie i drugi można by określić. No, przełom pierwszego, drugiego, niech będzie lepiej. Męskie granie, moi drodzy, trafia na krakowskie ulice, a ściślej na Muzeum Lotnictwa Polskiego, czyli tuż pod naszymi akademikami. 7-8 sierpnia będzie akurat ta edycja krakowska do wysłuchania. No i myślę, że warto o tym pamiętać. W piwnicy pod Złotą Pipą 8 sierpnia będzie Old Metropolitan Band koncertował, i to w ramach trasy, no trasy może za dużo powiedziane, ale w każdym razie jeden z koncertów będących świętowaniem 58-lecia pracy scenicznej tego zespołu. No, zespół na pewno kojarzycie, na pewno pamiętacie, no zresztą parę ich wstawek występuje na innych festiwalach, chociażby Festiwalu Piosenki Studenckiej, także jest o czym oczywiście mówić. 10 sierpnia Two Feet, The Next Steps, to akurat koncert, który w klubie Studio się odbędzie o godzinie 18, myślę, że też warto o tym pamiętać. Natomiast Austra w Zaścianku będzie również 10, ale o godzinie 20. Natomiast The Living Tombstone, klub Studio, to akurat na 12 sierpnia koncert się zapowiada niezwykle interesująco, i 13 sierpnia, zaraz później, Testament, Armored Saint i Metal Cover, czyli będzie się naprawdę sporo działo. Jeżeli chodzi o wystąpienia, które mogą wam się jeszcze, że tam tak to określę, przesunąć, to w Hyde Parku również 13 Agnostic Front będzie występował, ale o 19.30, natomiast Lota Malvar i Zakaz Palenia, to akurat w klubie Budo na Czapskich, będzie o godzinie 19.00, 14 sierpnia. No i uwaga, koncert, ale na duży rozmiar, nie Tauron Arena tym razem, czyli Stadion Miejski innego imienia Henryka Reimana na Reymonta 22, czyli Stadion Wisły, jakby ktoś wolał. W ramach trasy Sanach na stadionie będzie koncert, który rozpocznie się o godzinie 20. Myślę, że o tym na pewno warto pamiętać. No i również 14. No, zestawienie, no troszeczkę niefortunne, ale tryb i muzyk inny, czyli Chpai Style, to akurat będzie koncert w klubie Studio o 21.00. No i uwaga, od 15 startuje 51. Festiwal Muzyka w Starym Krakowie. Myślę, że też wam się spodoba. No i uwaga, koncerty dwa, w zasadzie nawet trzy, które chciałbym wam tutaj wam wrzucić, ale jeden szczególnie chciałbym wam polecić. Prosto z drugiej strony Oceanu Atlantyckiego, Latynosi, Gogol Bordello będą koncertować w klubie Studio 16 sierpnia o godzinie 18. Estetyka, no, brawurowa, to jest w tym momencie chyba na pewno można tak powiedzieć. Gypsy Punk, oni sami się tak określają. A że przy okazji jest to zespół, który, no, myślę, że na antypodach, znaczy nie, antypody to trochę nam się inaczej kojarzą, czyli po drugiej stronie, na drugiej półkuli, o, to lepiej brzmi, druga półkula jest zespołem bardzo popularnym, myślę, że warto o tym pamiętać. Również 16, ale w Zasianku i o 19.30 Angelus Upright, czyli będzie koncert mocny. No i uwaga, w kwadracie na 16 sierpnia Rose Tattoo, na który oto koncert oczywiście serdecznie was zapraszam.

No a my przechodzimy teraz do propozycji serwisów streamingowych, bo troszeczkę się tutaj nazbierało i to na pewno możecie w sierpniu wiele, wiele, wiele rzeczy sobie pooglądać. Dodam, że na Disneyu na przykład będzie Władca Pierścieni, Drużyna Pierścieni, Dwie Wieże i Powrót Króla do obejrzenia przez cały miesiąc, także jest jak najbardziej ciekawie. Dodatkowo czwarty sezon Zdrad również, a poza tym moi drodzy, naprawdę kilka ciekawostek, no bo uwaga, uwaga, Futurama, 14 sezon, moi drodzy, już, ale jak zwykle świeży i no zabawny przede wszystkim. Dodatkowo cykl związany z Gwiezdnymi Wojnami, czyli Gwiezdne Wojny Wizji, sezon trzeci, animacja, która no powiedzmy bardzo mocno do tego nawiązuje. No i Strzępy będą po kolei prezentowane w sierpniu, także nowy serial też powinien wam się spodobać. A dodatkowo jeszcze Camp Rock 3, moi drodzy, to 14 sierpnia się pojawi. No i Dorośli, drugi sezon, będzie o 28 sierpnia. Nomen omen, ciekawostka. Wszystkie odcinki naraz będą do obejrzenia. Gdzieś jeszcze w tle również Królestwo Lwa i to o tym też warto chyba pamiętać. Jeżeli chodzi o Amazon Prime, no to tutaj naprawdę dużo sypnęło nowości, ale ja pozwolę się skoncentrować po pierwsze na Starling Point od 5 sierpnia do obejrzenia cały pierwszy sezon, także premierowo. Dodatkowo czwarty sezon Reachera będzie do obejrzenia, to od 12 sierpnia też warto chyba się na to skoncentrować. Dodatkowo jeszcze Ostatni Wschód Słońca, premiera 26 sierpnia, myślę, że też warto się do tego przymierzyć. No i uwaga, uwaga, Brzydula Betty to jeszcze nie koniec, trzeci sezon również od 28 sierpnia. A w tle, moi drodzy, Blue Velvet między innymi, czy Baby Boon i Robocop, tudzież Wpływ Księżyca. A Robocop oczywiście w kilku odsłonach. No i uwaga, Władca Much również będzie, to też, żeby nie było wątpliwości. Fargo, to też jest film, który może wam się spodobać, bo no, odjechany jest i to po prostu trzeba zobaczyć. Jeżeli nie widzicie, to nie zrozumiecie. No i jeszcze Amerykańskie Smoki, to akurat sportowy zresztą film, też chyba warto o tym pamiętać. Gdzieś tam jeszcze Noc w Muzeum od jednej do trzeciej odsłony będzie również do obejrzenia. No i uwaga, uwaga, od samego początku sierpnia Norymberga, która niedawno w kinach gościła i która no, pokazuje oczywiście ten najsławniejszy proces w Norymberdze. Jeżeli chodzi o HBO Max, to pozwolę się skoncentrować na tym, że będzie W Potrzebie, czyli no powiedzmy Ben Sinclair, który gra rolę tutaj dystrybutora marihuany. Gdzieś tam jeszcze Sprzedana pojawi się Whitmer. A jeżeli chodzi o inne rzeczy, to Więźni Labiryntu, znowu chyba godne polecenia i to w tym momencie w trzech odsłonach. No i uwaga, uwaga, El Mariachi. Jednym słowem będzie muzyka i tego, no tak, Desperado jak najbardziej zagrać można, bo będzie właśnie pewnego razu w Meksyku i Desperado też. Jednym słowem zestaw filmów, no powiedzmy gangstersko-muzycznych i to w meksykańskim rytmach, także chyba warto o tym pamiętać. Gang Amazonek gdzieś tam w tle jeszcze się przewinie, a poza tym Kronika Południowa, Botanik, kiedy nikt nie patrzy, o to akurat może wam się spodobać. Widziałem film, naprawdę od tego jest do obejrzenia, myślę, że też się spodobać może. Czy jeszcze coś pominąłem? A Królowe Dragu i Zombie to w tym momencie akurat tylko dla wybranych. No i uwaga, uwaga, wielka ekranizacja, czyli Anna Karenina do obejrzenia akurat również na ekranach streamingowych. Jeżeli chodzi o Netflixa, no to tutaj propozycji jak zwykle sporo jest do zaliczenia, ale ja pozwolę się skoncentrować po pierwsze na produkcjach własnych, czyli Ricky Gervais, Kocie Życie, Mourinho też chyba do obejrzenia, tytuł chyba nie wymaga komentarzy, Operacja Surface Sugar i The Robin Hero. A dodatkowo jeszcze podpowiem, że Krwawa Ofiara, S&X, tudzież Outer Banks, sezon 5 również się gdzieś tam powija, powinno się wam spodobać. Dziś tam jeszcze Szeptacz, chyba od 28 sierpnia też się nastawić można. A jeżeli chodzi o propozycje licencyjne, no to nie wiem, czy

attributable to human error. And it has always been due.

byleby nie z gór. No i do zuba na schodkach, kiedy tam idę, zawsze kogoś spotkam. Wieczorami pijemy wino do jointa, a uśmiechy pozostawiamy na fotkach. Te problemy pozostawiamy na blokach. W taki dzień mogę się w tobie zakochać, w taki dzień, w taką noc, te wakacje. Jeśli umiesz tańczyć, skarbie, to mi po.

Co mam powiedzieć, gdy zapytają mnie o przyszłość, że lubię wydawać hajs, trwonić cenny czas, że nie mam ani grosza, bo jakoś tak wyszło, i że lubię rap i w dupie mam, co sobie pomyślą? Jakie mam plany oprócz wydania płyty? W sumie mi to wisi, mogę skręcać długopisy. Poza tym lubię fajne cycki i zimną whisky, ale nie mogę pić już, bo przegiąłem kiedyś z tym.